0: Zapraszam się.
1: Back in service medical.
0: Back in service.
2: Thank you,